0: je Otvoreni. Otvoreni.
1: A nego amor de acora agua muaki. A ne acere tati ako hikje.